na pabani wanguza zina wale zina mane mara na zikola we anjuwa na pabani wanguza zina wale.